mwikiro ofisera radio munatiportana bulikira mpimba zako siana siana ande trokufika mamizimwanu panzisi ningana uno nao makaniatu na nchesa ushu pepo g